klasike. Celo poletje. Ne verjameš? V klubi Rock Radio. Čisti rock.

Ker roka ni nikoli dovolj, je nujno. Nažgat Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.